Tam šta me dakšna naši napisu maktaje su maktaje nja resangava, resangava, kaljeringa raunči, kaj tekiwa, tuta jan nja su maktaje kangonas, purun turiša, puri kačongiči da kiška, aj jugonalja. Ukta ukta li tari pača, re pača okta, resangava su maklija, gunglija, padre njim nja čapon čimin, aari su maktaje riši, tariši nja su maktaje dukuira, kaj eči resangava, kin, kana šuk resanči, tuku i resanamanču vangurisha su maklija, čemu je ješnjo kanče su maklija, ja napam, ben desan, da gizko nalje benicijanga njo kančira, šnapi, recašnjo resanču su maktaje.